Cześć, kompen on śpi. Nauczyć się drogi bez wytchnienia. Odnaleźć sny w chaosie kłamstw zła. Nie poddać się.